Sred zime ne rabiš klime. Sred poletja ne rabiš gretja. Rok pa rabiš skos. Radio je na rok. 100% rok.

Zime ne rabiš klime, sred poletja ne rabiš gretja, rok pa rabiš skos. Radio ena rok, 100% rok.